Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2 Kraków. Kraków.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

0: SK2 Kraków.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Przelotnymi opadami deszczu zaczął się piątek, 8 dzień maja w Krakowie. Dziś termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Pierwsza połowa dnia raczej pochmurna, a druga część piątku z szansą na przejaśnienia i słoneczne chwile. Jutro ma być około 16 stopni maksymalnie, niedziela przyjemniejsza, bo nawet z 20 stopniami. Dziś, jak mówię, jeszcze te przelotne opady są niewykluczone, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Zostańcie z nami.
1: Szósta to są newsy w SK2. Michał Rawa. Ataki na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
2: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
3: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
1: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: SK2 Sport.
1: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brugge 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikeszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. Świetny występ polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japończyków 4-2. Dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Piątek, pijo!
7: To brzmi w twoich ustach. Jakbyś się smucił z tego powodu troszkę.
6: Co robią Polacy w piątek?
7: Nie mam pojęcia.
6: Pijo!
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
6: Pozdrawiamy Krzysztofa Piątka.
7: Tak.
6: Pozdrawiamy też wszystkich Nowaków i Kowalskich.
7: Gdyby to był 13 w piątek, to był Peszko, Krzek.
6: Peszko.
7: A tak jest normalnie.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe
0: ale
1: pięć
0: poczekaj,
1: dni.
0: Poczekaj.
2: Kim jesteś zwycięzcą. Kim jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzamy.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. To piątek, wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę. I odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie, jestem zwycięzcą?
3: SK2.
1: Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi.
0: 726-826-826 lub Messenger.
1: Dwie godziny.

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak? Oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebiłeś się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawidkowi damy coś powiedzieć, wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać się.
1: Posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczy.
1: Radio SK2 to są dobre fale, więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na antenie może być tylko jeden, tym kimś jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem. Ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
2: Pewnie, że tak. To, no to... największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
2: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra. O.
2: Zdrowa, cała...
0: A kiedy jakby jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
2: No ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej.
2: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, czy jeszcze wcześniej?
2: Aż pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Bo najpierw, wiesz, najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Mhm. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
1: To w dziwną stronę idzie
0: jedziemy,
1: ta rozmowa.
0: Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
1: Jak ma córa na imię?
2: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
2: 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
2: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
2: Biega dużo, no. Ja przy niej też biegam.
0: Także
2: się uzupełniamy.
1: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was wołać tak.
2: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić
0: kolejny powód do bycia zwycięzcą.
1: Tak jest, no, to już jest sukces,
0: ale
1: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
1: No to tak działa.
2: Już to przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
2: Jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki, nadejdzie. Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju. Tak, zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to. Oficjalnie podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
1: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą? SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
1: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja,
1: bo ja jestem
0: uzupełniłem cię, jestem
1: przegrywem.
0: Zwycięzcą. 19 po 6.

0: Bardzo dobrze, że na piąteczce wszyscy jedziecie. 26 minut po 6. Wielkimi literami. Żółty pasek w gazecie. Proszę bardzo. Na żółtym pasku zawsze takie ważne rzeczy są. Jest taki, tak wielkimi, jeszcze raz powtórzę, uwaga, emerycie. Sprawdź, kiedy mogą zabrać ci działkę.
1: O, ale zaraz, żeby coś komuś zabrać, to najpierw ten ktoś musi to mieć, prawda? A przecież w sprawie działek emeryci są bardziej chyba

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
2: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renault Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renault Auto.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland. I po reklamie.
6: Sprawdzamy, co przyniesie pogoda w piątek. O ile pierwsza połowa dnia raczej pochmurna, o tyle po południu jest szansa na przejaśnienia i nawet na słoneczne chwile. Ciśnienie od wczoraj troszkę wzrosło, ale biometr w tym momencie niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Wiatr powieje raczej słabo. Dziś w najcieplejszym momencie dnia 17 stopni, jutro maksymalnie 16. Niedziela przyjemniejsza z 20 stopniami nawet. Dobrego dnia dla Was.
7: 6.30 News FSK 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
8: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
7: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: Trójkę wybierz, panie.
1: To tak, ja wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście tak chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę w gorącej polskiej 20.
0: Trójkę wybierz, panie.
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie, mnie wybierz, wybierz
1: 20
0: mnie.
1: Hitów, możecie głosować na każdy, nie
0: każdy
1: koniecznie
0: tak woła do was, tak. Wybierz mnie, mnie,
1: ja jestem
0: wybierz mnie, mnie.
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Słuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze.
1: No
2: ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocno.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. Ja byłem z noselem, ja czułem wiatr we włosach, nosel nie.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak, to tak.
2: Tak było.
1: A propos nosela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nosel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą, Kingę Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko
1: będzie
2: przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
1: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu, w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak, że mamy w ogóle, tak, że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
2: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
3: No proszę bardzo, na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą. SK2.
0: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka w Realu?

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa? I ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
10: I po reklamie.
11: Sprawdzamy teraz, jak sytuacja pogodowa na piątek w Krakowie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni. Po południu jest szansa na przejaśnienie, a nawet słoneczne chwile, ale pierwsza połowa dnia raczej pochmurna i przelotny deszcz jeszcze niewykluczony. W tej chwili 12 stopni mamy w Krakowie i dzisiaj niewielki wzrost tej temperatury, bo jak wspomniałem, do 17. Jutro maksymalnie 16 stopni i pochmurno. Niedziela z 20.
12: 7 News SK2, Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Tak, dzień dobry.
12: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
13: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów. Które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
12: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem za strażakami. Ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
14: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody, przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
12: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
16: SK2 Sport.
12: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z Madrytu czeka El Clasico z Barceloną. Piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do Ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Ety, jeju, jak wy dzisiaj dobrze wyglądacie.
10: Kto?
6: Jacy wyspani, no wszyscy, którzy nas słuchają. Wyspani, wypoczęci, czują weekend w powietrzu. A ty lepiej to zrobiłeś. Nie, jednak gorzej.
16: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
17: Śpiewa pani, śpiewa pani.
6: Cała Polska rozśpiewana, 3 po 7.

0: To jak padłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak, i to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas, na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano. Dziękuję.
1: Trzeciej w nocy, gwoli ścisłość.
0: Piąty dzień z rzędu. Przetek się zaśmieje. Mój drogi, prawdziwego czempiona we stawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o 3 nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest, właśnie to trochę się chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie tu z łóżka wstajesz.
4: Czas

0: prawa, no, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa, prawa, prawa, lewa. Jak idziecie
1: marsz,
0: do roboty.
1: Marsz, marsz,
0: dobre tempo, dobre i nie spóźnicie się. 17 minut po 7. Tu radio SK2 i najlepsze polskie hity. Rybacy nie wierzyli własnym oczom. Złowili zwierzę, które zdarza się raz na 50 milionów egzemplarzy takich złowionych.
1: Jest takie wybrzeże Cape Cod w stanie Massachusetts w USA i tam natrafiono na niezwykły okaz homara.
0: Zwierzę miało wyraźnie podzielone dwukolorowe ciało. Po jednej stronie było ciemnobrązowe, po drugiej było pomarańczowe. No i to się zdarza raz na 50 milionów przypadków.
1: Proszę bardzo.
0: Taki egzemplarz.
1: I teraz ja sobie wyobrażam, że pierwsze chwile, które ten facet miał w myślach, prawda, jak po złowieniu, to jest, no ja chyba śnię. Ja chyba śnię po prostu. Tak
0: wystarczyło poprosić tego homara, żeby go uszczypnął.

Celc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: jutrze piątek, nie? Jak jest na nanaj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żebyś no się potwierdził.
1: Za dużo sierbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdzę,
1: jeszcze
0: tak.
1: Sobie ludzie coś pomyślą.
0: Że czuć piątek. Czuć piątek.
1: No, Maciek wszedł tutaj do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć? Prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz. Nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować, zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No i w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślę sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
11: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych.

0: produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
12: I po reklamie.
13: Sprawdźmy teraz, jak jeździ się po Krakowie w piątkowy poranek. Trzeba zwolnić na pewno na Konopnickiej w kierunku Jubilatu. Na północy miasta coraz więcej aut na Alei 29 listopada, także na Opolskiej, a w centrum między innymi Prądnicka w rejonie Kleparza, także aleje troszkę się przytykają. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 17 stopni. Pierwsza połowa dnia pochmurna i z przelotnymi opadami. Po południu jest szansa na słońce, a jutro też pochmurno z 16 stopniami.
14: 7.30, News SK2, Michał Rawa. Kto za Sławomira Cenckiewicza? Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18% nie ma zdania. Sondaż powstał po tym, jak pracę nad nową konstytucją zapowiedział prezydent. Maturalny maraton trwa. Dziś pisemne z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Filozofię przeszło 2 tysiące.

0: mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj no, można zdawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy?

0: Kiedy się usłyszysz? Może z obcych ust. Tak śpiewa Natalia Schroeder.
1: Kiedy się
0: usłyszysz?
1: Kiedy się usłyszysz na antenie Radia SK2? Być może teraz 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
2: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
1: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Viola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Mhm. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Wysoń, Natalka, a także Piotrka i Mateusza, Dominika i Neskę. A pozdrawiam ja, Viola z Łodzi.
1: Pozdrawiamy, Violu, trzymaj się. Ale Viola sobie to chyba na karteczce napisała.
2: Tak.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić swojego misia. Anetkę kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN z Warszawy dla Sinickiej. Rolinę, Agnieszkę, no i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
2: Same kobity.
1: Same kobity. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
1: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
5: Rzeszów.
1: Rzeszów, Rzeszowa, pozdrawiamy. Pięknie. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
6: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrawić moją mamę Kasę, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
1: Pięknie, też
2: poleciało.
1: Ładny zestawik poleciał.
2: Dziękujemy.
1: Następny telefon, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
1: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
2: o, dobra,
1: dobry.
2: Może być,
1: Bączek no, z rana Bączek jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
1: 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam.
2: Niech żyje nam, niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam.
1: Hej,
2: hej,
1: dziękujemy. Następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka, Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Pod Opolem, pięknie, dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
2: też?
1: Tam pozdrawiam.
2: Tak?
1: Tak, tak.
2: W końcu.
1: Tak, w końcu, więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
2: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień, ja tutaj sobie pozdrawiam.
10: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ale że aż tak to nie.
1: Nie.
2: Wielebny Michał Wiśniewski. Wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
0: Ale żeby bardzo się od razu zabijać. Nie.
2: Posłuchajcie.
0: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
2: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek.
0: Nie.
2: B owiec.
0: Ale one są okej, te owce, nie są B.
2: Są fajne.
0: No bo jedzą trawę, wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie, 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach oddadzą owcom.
2: Kameruńskim.
0: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
2: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli, widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
0: Inną hipotezę.
2: Jako?
0: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: obrotu.
1: Aha, ty się obkręcasz, tak ja myślałem, że się zgiąłeś.
0: Na tym krześle obrotowym, mamy obrotowe, no to z pół obrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
0: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
0: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
0: Samochodem?
1: No, na przykład.
0: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak z filmu
1: ponton.
0: Science Fiction z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 7268268826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla 2 osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Przed mikrofonem Krystian Lis. 8 maja, dzisiaj Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, a także na przykład Światowy Dzień Osła. Z ciekawostek, na termometrach w Krakowie dzisiaj 17 stopni, w najcieplejszym momencie dnia. Po południu jest szansa na słoneczne chwile, a przed południem może jeszcze przelotnie popadać i może się chmurzyć. Słońce wzeszło dzisiaj 2 minuty po 5, zajdzie o 20.11. Jutro pochmurno i 16 stopni. Poprawa pogody w niedzielę.
20: 8 News SK2, Michał Rawa. Spadł długo wyczekiwany deszcz. Służby odetchnęły z ulgą, ale nie oznacza to końca akcji gaśniczej. W Puszczy Solskiej intensywne działania związane z dogaszeniem lasu. Po nocnej przerwie wrócą do akcji statki powietrzne. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
21: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
22: Opady jednak już tam temperaturę zniszcza. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
21: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
20: Pożar objął nawet 300 hektarów lasu. W szczytowym momencie gasiło go 600 osób. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji, poszukiwany listem gończym Pawełka, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany w okolicach Hrubieszowa.
0: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
20: Mówi Adam Dębiński z łódzkiej policji. 46-latek trafi za kratki. Przypomnijmy, został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Doszło do niego 5 lat temu pod Barczewem. Na miejscu zginęły 2 kobiety. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Wzrosło za to ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne i rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
18: SK2 Sport.
20: Lech Poznań w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejarz podejmie dziś Arkę Gdynia, jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii. O 11:00 początek pierwszego meczu Igi Świątek w turnieju WTA w Rzymie. Rywalką Polki będzie Katie McNally. Amerykanka w rankingu zajmuje 63. miejsce.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
23: 8:04. Dzisiaj o północy ruszyła sprzedaż na mecz towarzyski Polska-Nigeria. Tak. W czerwcu ma być jakoś,
1: tak,
23: nie?
1: Tak, tak, tak. Ja w ogóle chcę kupić bilety, wyobraźcie sobie, na ten mecz. Wchodzę na stronę i patrzę, jest komunikat. Bilety nie są dostępne w twoim kraju.
23: A, bo mój drogi, musisz poprosić jakiegoś nigeryjskiego księcia o pomoc. Niech ci wyśle maila.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Teraz to ja będę mu maila wysyłał. Taka zemsta!
23: Od polskiego księcia.
1: Od polskiego księcia.
23: Polski księciunio pisze do nigeryjskiego kibica.
1: Kup mnie bilety.
23: Księciunio drogi. Kierowniku. Prezesie.

0: Jest i on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on. Jest i on. Pse.
1: Co jest?
0: Pse.
1: Pse?
0: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego samochodu.
1: Ale poczekaj, to już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
0: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód elektryczny.
1: Nie Izera.
0: Nie Izera, będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
1: Dobra,
0: ja im wierzę.
1: Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 lata chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
0: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
1: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
1: Tak. No dobrze, no to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
0: Prosimy.
1: O, coś nie wyszło.
0: O, widzisz?
1: Jest.
2: O. Odpaliła maszyna.
1: No. Od razu słychać elektryczny. SK2.
0: I to słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda? Stwierdził.

0: zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pęm.
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pęm. Teraz ktoś musi zrobić pę, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A w zasadzie to nawet kilka pę. Pę.
1: Chyba, że wyrosuje inną literę. Na przykład B, to będzie bę. Trzeba będzie zrobić.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pę. 8 na przykład. 8. Jakby było to 8 to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w prawo.
1: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
0: W prawo? Nie, no ma.
1: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo. Tak?
0: Jeszcze ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje S właśnie. S.
1: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrze z materaca.
0: Z materaca też. Tak S. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
1: Państwo.
5: Szczecin.
1: Miasto.
5: Szczecin.
1: Znana postać.
5: Sasin.
1: Jaki Sasin?
5: Jacek.
1: Dobra, roślina.
5: Sosnka.
1: Kolor.
5: Srebrny.
1: Zawód.
0: No kto ci kuchnię robił?
1: No właśnie.
0: Stolarz. No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta
1: nie,
0: na całe życie.
1: A, okay, dobra.
0: Syn stolarza.
1: Syn stolarza.
0: Też no.
1: Może go by nie. Dobra.
0: Dobra, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie 5. Uważnym. No to
0: Sasinów jest
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Bardzo dużo jest Sasinów. Mówimy... Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju, ale jak już powiemy Jacek, no to...
1: Wszyscy
0: no to
1: wiemy,
0: wiemy, że 70 milionów poszło.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Główny pocztowiec naszego kraju.
0: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do przebicia. W prawo, w lewo kręcimy?
6: No od serca, w lewo.
0: W lewo od serca.
1: W lewo od serca.
0: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak yin i yang, ogień i woda, Wajda i Jarząbek. Joker się wylosował, Olgo, możesz wybrać sobie literę.
6: To poproszę o jak Olga.
0: O jak Olga. O jak 20 Olga. Sekund, uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Odchod.
0: Tytuł filmu.
6: Outsider.
0: Jeszcze raz?
6: Outsider.
0: Roślina.
6: Olander.
0: Potrawa.
6: Ogórkowa.
0: Zawód.
6: Okulary. Optyk.
0: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film. Outsider albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No, sprawdzasz.
1: Dobra, jest,
0: dobra.
1: Mamy
0: i
1: to.
0: Teraz roślina była
1: Oleander.
0: Oleander. I co to jest?
1: Nie wiem, to pewnie roślina.
0: Ale jaka?
1: Roślina rata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
0: Czyli jest.
1: No jest.
0: Jest, dobra. No dobrze.
1: No to mamy. Roślina, no, oleander. No, taka no, różowa, różowytka.
0: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
5: Jestem.
0: Dobrze, Olga, jesteś? Wszystko słychać?
5: Jestem.
0: Dobrze, przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem Jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie Jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
5: Wszystko jasne.
0: Dobrze, litera jest C, trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
1: No.
0: I teraz kategorię podaje Jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
1: To się będzie bardzo proste.
0: Litera C, kategoria.
1: Uwaga. Kwaśne.
5: Ania,
0: pierwsza. Słuchamy.
5: Cukierki.
0: Jak?
5: Cukierki.
1: No są kwaśne.
0: No dobra,
1: dobra.
0: Są
1: kwaśne cukierki.
0: Są.
1: Chodziło mi o cytrynę bardziej. Ale
0: cukierki też są kwaśne.
1: Bo, są cytrynowe cukierki.
0: Są te słodkie i są te kwaśne. Zgadza się. Ania, prezent marzeń o wartości 500 zł jest twój. Do Olgi trafiają nagrody pocieszenia.
5: Super, bardzo się cieszę.
0: Olga,
5: gratulacje.
0: I gratulacje.

0: 24 minuty po 8. Anita Lipnicka i historia jednej miłości w Radiu SK 2.
1: To teraz historia prosto z Podlasia.
0: Podlasia.
1: Warto czasami grzebać w ziemi. Okazuje się, że naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około, uwaga, 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu właśnie. To są najstarsze takie dowody w tym regionie.
0: Najstarsze dowody istnienia alkoholu w Polsce. 4,5 tysiąca lat temu.
1: Dużo, nie?
0: Duch Puszczy już tam straszył, zanim klątwa Faraona w ogóle powstała.

0: Reklama.
1: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem, no życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
2: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
1: A to już sprawia sprawi.
3: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
2: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz.

0: bo zadajesz za dużo pytań.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
2: A właśnie, że pasuje.
3: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
4: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: I po reklamie.
15: Piątkowy poranek, 8 dzień maja. Sprawdzamy teraz, jaka pogoda dzisiaj. Do 17 stopni pokażą krakowskie termometry. Pod wieczór, dopiero w okolicach godziny 17. W tej chwili mamy około 12. Raczej pochmurne niebo przed południem. Po południu jest szansa na słoneczne chwile, ale przelotne opady deszczu są w prognozach, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Biometr niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Jutro pochmurno i do 16 stopni.
16: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie Cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą ósmoklasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je skupować. Tak właśnie Dziennik Polski pisał.
1: No właśnie, a gdzie jest popyt, to wiadomo jest i podaż, prawda? No, więc na aukcjach internetowych pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, bo pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, no takie to były czasy, no.
2: W tamtym czasie wszyscy podpisywali, ty ja też podpisałem.

0: My też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
1: Mam sam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
0: Mężowi Agaty też.
2: No właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
0: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
2: z siostrą. Albo z koleżanką.
0: Dzisiaj ostatnia okazja. sk2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: uciec stąd.
1: Ewa Farna. 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
2: Tak jest.
1: Ale jeszcze...
2: kierowcy zawodowi...
1: mogą się... pozdrowić kogoś innego.
2: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
1: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak, tak. na drodze.
2: Ty właśnie. Ośle, prawda? Tak. Ty baranie!
1: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
3: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Świetnie, że jesteście z nami w piątkowy poranek. Już za chwilę u nas newsy, ale teraz jeszcze parę słów o pogodzie na weekend. Dzisiaj maksymalnie 17 stopni pokażą krakowskie termometry. Po południu jest szansa na poprawę pogody i na to, że wyjrzy do nas słońce. Jutro raczej pochmurno przez cały dzień i 16 stopni. Pogodna za to ma być niedziela, bo do 20 i bez żadnych opadów deszczu. Zresztą jutro już też nie powinno padać. Miłego dnia.
15: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
16: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
15: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
17: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
18: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
17: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
18: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
17: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
15: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa. Rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki. Nie mają żadnej. Wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
13: SK2 News, Kraków.
14: Krystian Nis. 2 lata to za mało, żeby rozliczać mnie z całej kadencji, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Twierdzi, że choć popełnił błędy, to nazywa głosy swoich przeciwników populizmem.
19: To był program na 5 lat, a nie na 2 lata. Część tematów jest już zamknięta.
14: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego i Rady Miasta 24 maja. Tramwaj do Mistrzejowic z opóźnieniem, choć prace drogowe idą zgodnie z planem, otwarcie nowej linii w czerwcu jest nierealne. Powód to problem z zasilaniem i brak porozumienia ze spółdzielnią. Pierwsze przejazdy techniczne ruszą prawdopodobnie w czerwcu, ale odbiory mogą potrwać nawet 2 miesiące.
20: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza. W tej godzinie więc ode mnie lekkie polskie hity. Będzie Urszula, będzie Dawid Podsiadło, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9.

Potwierdzam, fajna żaga. Zespół Virgin za nami w Radiu SK2. Gramy wam po polsku, a jak wiadomo, w Polsce trwają matury. Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie, nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto. Przez maturę usnął z polskiego, mimo że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro. To jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też, z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg. SK2.

0: Letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem, no życie bez korków. W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
8: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
7: A to już sprawi.
2: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
8: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
2: To będzie ostatnia reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: ciekawe, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę niosę.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
4: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
3: A to już sprawi.
5: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
4: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
4: I po reklamie.
8: No to zaczynamy piątkowe przedpołudnie. Sprawdźmy, co przyniesie pogoda. W tej chwili około 13 stopni na krakowskich termometrach, dzisiaj maksymalnie 17 i przelotne opady deszczu są niewykluczone. Wiatr powieje raczej słabo, biometr niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Jak będzie jutro? Do 15 i też z przelotnymi opadami deszczu. Niedziela ma przynieść poprawę pogody i nawet 20 stopni. Wtedy już padać nie powinno.
9: 10. Newsy w SK2, Michał Rawa. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
10: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
9: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
11: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
9: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
1: SK2 News, Kraków.
8: Przed mikrofonem Krystian Lis. Kraków szykuje miliony na remonty. Miasto wyda ponad 20 milionów złotych na nowe chodniki i drogi. Jeszcze w maju ruszą prace na ulicy Dąbskiej oraz wielka budowa ponad kilometra chodnika na Szymonowicza, która rozwiąże też problem zalewania posesji. Nowa nawierzchnia pojawi się także na ulicach Wrony i Żelazowskiego. Uważajcie, w najbliższą niedzielę od 9 rano przejdzie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę. Zablokuje to ulicę Stradomską i Krakowską, a część tramwajów pojedzie objazdami. Pamiętajcie też o zakazach parkowania na Skałecznej i Augustie. Nie dajcie się odholować.
0: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry. 2 minuty po 10 mamy na zegarach.

0: Taka to nieprawda od Ani Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce, ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale

0: Wycieczkę na dach, tam zabrali nas Tapi, Sand & Grace, to tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu. Nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił. No chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2
2: autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
4: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
13: I po reklamie.

0: Aż się tłoczno zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji, na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też, można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: 17 stopni dziś pokażą krakowskie termometry i to w najcieplejszym momencie dnia. Jest możliwe, że przelotnie popada, więc parasol lepiej mieć przy sobie. Nawet nie wykluczone, że może zagrzmieć. Jednak słońce też powinno nam się pokazać. Taka typowa wiosna w pogodzie, przeplatanka pogodowa. Biometr jednak niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Takie zmiany pogodowe mogą wywoływać ból głowy i rozdrażnienie. Może kawka się przyda? Zostańcie z nami.
19: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
21: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności. I dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
19: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
22: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia prokuraturze regionalnej.
19: Przypomnijmy, w ubiegłym roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Zaskakująca nominacja. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące na przykład spraw międzynarodowych i migracji.
23: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
19: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
24: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
19: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
25: SK2 News, Kraków.
20: Krystian Lis. Prezydent Aleksander Miszalski zmierzył się wczoraj z pytaniami mieszkańców podczas ławki dialogu online. Co najważniejsze, remont ulicy Starowieślnej ruszy po zakończeniu prac przy Teatrze Bagatela. W sprawie kontrowersyjnej dyskoteki w hali targowej trwają negocjacje, by nie dopuścić do jej powstania. A dziś kolejna ławka dialogu dla mieszkańców Prokocimia. Oddział transplantologii i mechanicznego wspomagania krążenia otwarto w szpitalu Jana Pawła II. Dzięki wyodrębnieniu oddziału pacjenci zyskają opiekę w sterylnych warunkach.
26: Jest to jeden też na cały tutaj szeroko zakrojony makroregion.
20: Mówi Karol Wierzbicki, zastępca kierownika oddziału.
0: Prawie 3 minuty po 11, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
27: No to gramy.

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy mini koncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy? Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statema albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13:00 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego, majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl. SK

0: Decyzję odwito Bambino i Zali w Radiu SK2. No ciężka decyzja, to też taka, co na obiad, o właśnie. O truskawkach z makaronem i serem raczej w sumie można zapomnieć, bo to droga impreza, jak się okazuje. Na Broniszach można już kupić truskawki za około 40 zł za kilogram i to jest sporo drożej niż rok temu, tak o 75%. A pamiętacie te czasy, jak truskawki jadło się na tony? Szkoda, że wtedy nikt mi nie powiedział, żeby zamiast je jeść, to odłożyć je na jakąś lokatę, żeby sobie dojrzewały.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
4: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa. Cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory. Cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: I po reklamie.

0: czy możemy obchodzić walentynki w maju? Maryla Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty, a no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
20: Co przyniesie pogoda na ten weekend? Już teraz będziemy to sprawdzać i weryfikować. Dzisiaj maksymalnie 17 stopni pokażą krakowskie termometry. Jest szansa na przejaśnienia w drugiej części dnia, ale przelotne opady również niewykluczone. Jutro maksymalnie 16 i dominować na niebie będą chmury. Niedziela przyniesie nam poprawę pogody i nawet 20 stopni bez żadnych opadów, a w poniedziałek nawet do 22.
21: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
22: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef Mont Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
0: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
22: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z sejf trafi do ich zakładów.
1: Przed chwilą byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
22: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z sejf zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
21: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie Sejf. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
16: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, skazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
21: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
23: SK2 News, Kraków.
20: Christian Lis, symbol krakowskiej patodeweloperki przy ulicy Centralnej 73B, może uniknąć rozbiórki. Choć budynek miał zostać zburzony, pełnomocnik właściciela zapowiada walkę o jego utrzymanie. Dziś ma zostać złożony wniosek o legalizację całej nadbudowy.
24: Najpierw zalegalizowanie tej samowoli, a dopiero później kazanie rozbiórki.
20: Tłumaczy mecenas Bogusław Sowa. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, proces rozbiórki zostanie całkowicie wstrzymany. Z okazji 81. rocznicy zakończenia II wojny, dziś wieczorem Tauron Arena i Kładka Bernatka rozbłysną w barwach narodowych. Jutro miasto zmieni barwy na niebieskie, by uczcić Dzień Europy.
25: Witamy w lepszej połowie piątku. Minęła 12. Tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner, Big Day, Doda. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Każdy płynie swoją rzeką marzeń. Beata za nami w Radiu SK2, a my tą rzeką dopływamy do wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłam się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
2: Tak, tak.
3: Witajster Wioleta, proszę pani. Ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak. Jako, że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
2: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
3: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
2: Znaczy muszę znać takiego pana, bo od tamtego roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
3: Tak.
2: I miał mi robić taki pan.
3: Aha. Czyli nikt od nas.
2: Kto mi będzie robił, nie?
3: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani,
2: tak,
3: coś innego?
2: Tak, muszla.
3: Może zróbmy tak.
2: Będzie, kabina.
3: Będzie najprościej.
2: Tak.
3: Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
2: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
3: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
2: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
3: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
2: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, to ta muszla klozetowa zapchana.
3: Trzeba, żeby ta muszla była żeby ta muszla była, proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
2: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
3: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
2: No, żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
3: Tak.
2: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to ubezpieczenie z dofinansowania.
3: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
4: Przepraszam. Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszla klozetowa zapchana.
4: Nie, już nie mogę.
1: Nosel wkręca.

0: Fachowcy Gwiazdki Kleo w Radiu SK2, a taka oszukana gwiazda przez chwilę świeciła we Francji, słuchajcie. Pewien filozof wmówił wszystkim dookoła, że dostał prestiżową nagrodę, taką podobną do Nobla z filozofii. No ale okazało się, że taka nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu, czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale ma też ręce długie, w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Tacy sami. Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL, 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Manie zwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
24: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
25: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
26: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy
0: biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Uważajcie, jadąc przez ulicę Monte Cassino, mamy wypadek na wysokości skrzyżowania ze Szwedzką. Bardzo długi sznurek samochodów na Nowochódzkiej, jadąc na Łagiewniki, żółwie tempo na odcinku od Ciepłowniczej do Saskiej i Stoczniowców. Kotłuje się Kalwaryjska i zjazd z mostu Piłsudskiego w rejonie Korony. Kraków dziś pochmurny, chwilowe przejaśnienia, może też miejscami pokropić. W tym momencie termometry pokazują 16 stopni, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
3: Jest 13. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
4: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
3: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes radomskiej fabryki broni Łucznik Seweryn Figurski.
19: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
3: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin, kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
20: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
3: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
1: SK2 News, Kraków.
2: Brian Bednarczyk. Zwolnień będzie mniej, ale wciąż w tych samych sektorach. Według danych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do kwietnia tego roku 15 lokalnych przedsiębiorstw chce zwolnić prawie 1300 pracowników. W tym samym okresie rok temu pracę straciło ponad 1800 osób. Problem wciąż dotyka głównie usług dla biznesu. Nie ma torów, podnoszą miasto Kraków, samorząd województwa i gminy zrzeszone w metropolii krakowskiej. W liście do ministra infrastruktury i spółek kolejowych czytamy, że to główny hamulec rozwoju komunikacji. Celem powołanej grupy roboczej jest zwiększenie dostępności miejsc w połączeniach.
27: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z Was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce ESK 2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po pierwszej.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry,
0: ja już wiem, że rozmawiamy ze sobą, kiedy ty jesteś w sklepie na zakupach piątkowych, tak?
2: Tak, jestem na zakupach, właśnie uciekłam ze sklepu, żeby lepiej było mnie słuchać.
0: Świetnie, o, wzorowa słuchaczka, jak ty to potrafisz. Natalia, jakiś wielki pech się przydarzył przed tą tradycyjną majówką tobie, z tego co napisałaś do nas w swoim zgłoszeniu na sk2.pl. Co takiego się nawyprawiało, co ci pokrzyżowało plany?
2: No niestety moje auto odmówiło posłuszeństwa i nie nadaje się do użytku.
0: Czyli skończyło się na kanapie.
2: Tak, skończyło się na kanapie i na poszukiwaniach nowego autu trzeba było odwołać wszystkie wyjazdy i wszystkie grillowania majówkowe.
0: Udało się już jakieś nowe cztery koła namierzyć?
2: Jeszcze nie, wciąż poszukuję. Jestem wymagającą osobą, jeżeli chodzi o cztery kółka.
0: Nie mów tylko, że szukasz odpowiedniego koloru.
2: Nie szukam koloru jak okay. Kobieta, po prostu szukam odpowiednich parametrów.
0: Wszystko, o, wzorowo, pięknie. Słuchaj, ale w takim razie ja mam dla ciebie pewną propozycję, żeby nadrobić tę straconą właściwą majówkę, no i żebyś była z nami na tej mazurskiej majówce, którą organizujemy dla naszych najlepszych, kochanych słuchaczy. Co powiesz na to, że chcielibyśmy ciebie zabrać, słuchaj, z osobą towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach? Tam oczywiście naprawdę świetne degustacje, świetna kuchnia. Gwarantujemy jezioro, las, spa, ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba, towarzystwo innych świetnych słuchaczy. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będą warsztaty grillowe i jeszcze inne niespodzianki. I ty w tym wszystkim możesz z osobą towarzyszącą uczestniczyć. Wchodzisz w to?
2: Jezu, jakbym miała możliwość, krzyczałabym w niebogłosy i z radości.
0: A krzyknij sobie, Natalia, krzyknij sobie. Bardzo się cieszę. Moja droga, jesteś z nami w Mikołajkach na mazurskiej majówce już od najbliższego wtorku.
2: Rewelacja, dziękuję bardzo. Cieszę się niezmiernie.
0: Właśnie teraz dołączyłaś do naszej ekipy, więc będziemy się oczywiście z wami łączyć. Wszystko będzie słychać na antenie Eski 2, ale też wszystko będzie można zobaczyć w social mediach naszych. To mówię bardziej do tych, którym się, no niestety nie udało do naszej ekipy dołączyć, ale na pewno będziemy wszystko relacjonować. No to Natalia, ja nie wiem, czy teraz musisz zakupy zwiększyć, czy zmniejszyć, czy plany ci się zmieniły po tym, co ci powiedziałem. W każdym razie...
2: Zakupy ograniczę, bo nie zabiorę tego za sobą, no skoro tam będą takie pyszności.
0: No to wracaj szybciej do domu i pakuj walizkę po prostu. Tylko też...
2: Właśnie,
0: nie dokładnie. Nie rób nadbagażu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Mikołajkach.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No to mamy ekipę na mazurską majówkę skompletowaną i tak jak mówiłem, relacje z tej mazurskiej majówki na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Wszystko będzie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: piątek o tej porze? Poganianie? Nie. To i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w Radiu SK2. 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK2 już od najbliższego wtorku. Ależ tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku te relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
11: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, taka nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, a my powoli zbliżamy się już do piątkowej godziny 14. No i punktualnie o 14 będziemy mieć najświeższe newsy prosto z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podwórka.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
22: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
23: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Zakorkowana ulica Konopnickiej na jubilat. Kierowcy zwalniają już przed rondem grunwaldzkim. W drugą stronę na Mateczny sytuacja niewiele lepsza. Mamy też problemy na przecięciu S7 Kocmyrzowskiej i Łowińskiego. Do styku tych tras mamy korki. Niewesoło jest na alejach, bo Aleja Mickiewicza od Łobzowskiej do Ingardena na Muzeum Narodowe mocno obłożona. Mamy więcej słońca nad Krakowem, słupki termometrów na 16 kresce, ale to dziś niestety maksimum.
27: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
2: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
1: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone. Wejście do banku zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno Wschód od południa.
3: SK2 News, Kraków.
0: Brian Bednarczyk, jesteś studentem, masz smykałkę do programowania i chcesz zaprezentować swoje pomysły? To propozycja dla ciebie. Kościuszko, no, czyli 24-godzinny maraton programowania. Już jutro w klubie Kwadrat od 10.30. Patronuje Radio SK. Arcydzieła z kolekcji Lanskorońskich, opowieść o antyku. To nowa wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie. Prezentuje rzeźby, reliefy, ceramikę i przedmioty codziennego użytku z epoki antyku.
4: To również okazja, aby zobaczyć dzieła sztuki całego świata.
0: Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
5: 3:30 w cyklu Skąd to się wzięło? Zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają, są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili, skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak, dzisiaj dowiemy, skąd się wzięła butelka, ale też zagram wam 10 hitów, jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem, jakie wy mieliście skojarzenie, to piąteczek, ale nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: też tak macie z piosenkami Andrzeja Zauchy, że dają wam odrobinę magii, przenoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaucha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie Granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza, niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było szczelne zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad milion na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi z puszkami. A kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki nie jest przypadkowa. Pomaga wygodniej nalewać i ogranicza kontakt napoju z powietrzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Lekko, ale i pięknie. W sam raz na wczesne piątkowe popołudnie. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich w Radiu SK2. Zaraz będzie Doda i melodia ta. A 15 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Gorzko, Gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej. Zabawy weselne. Fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, Gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
18: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
19: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
20: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
8: I po reklamie.

0: Urszula, dziś już wiem, to SK2 to są najlepsze polskie hity, a ja wiem, że na mazurską majówkę do Mikołajek jadą z nami Basia, Angelika, Kuba, Agata i Natalia. Wszyscy z osobami towarzyszącymi i będą relacje prosto z Mikołajek już od wtorku w Radiu SK2. Będą też relacje, będzie na co rzucić okiem, w naszych social mediach, chociażby na Instagramie, gdzie was gorąco zapraszamy. Za chwilę godzina 15, punktualnie o 15, najświeższe newsy.
1: Reklama. Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: Wypadek u zbiegu ulic Łowińskiego, Darwina i Kocmyrzowskiej. Przejazd do ronda mocno utrudniony. Ruch zwolnił także na autostradzie. Więcej czasu zajmie przejazd pasem na Rzeszów z Balic na węzeł Tyniecki. Do tego ogromne problemy w Skawinie, zapchane ulice Piłsudskiego, Krakowska oraz obwodnica w kierunku Krakowa. Dojazd do A4 ze Skotnickiej również wygląda nieciekawie. 16 stopni w Krakowie, bez zmian. Na razie deszcz nam nie grozi i raczej tak pozostanie już do końca dnia.
17: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Jest 15. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Jestem, dzień dobry.
19: Michale, padło wiele mocnych słów.
20: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
21: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
20: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
19: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie Gdańska. gdańskiego portu. Trwa akcja gaśnicza na terenie prywatnej firmy Port Service. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci.
0: Na miejsce skierowano 11 zastępów straży pożarnej. Działania gaśnicze nadal trwają i koncentrują się na podawaniu prądów wody w natarciu na palącą się maszynę.
19: Relacjonuje Dawid Westrych, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Firma, na terenie której pojawił się ogień, świadczy usługi w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Od początku systemu kaucyjnego zebrano już ponad miliard opakowań, przekazała wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Według danych resortu klimatu w Polsce działa już 57 tysięcy punktów zbiórki, a tygodniowo zbieranych jest blisko 100 milionów opakowań, głównie plastikowych butelek.
1: SK2 News, Kraków.
22: Brian Bednarczyk. W poniedziałek ruszy pierwszy proces w kampanii referendalnej w Krakowie. Przed Sądem Okręgowym stanie Anna Bałdyga, radna miasta Krakowa. Pozew złożył Rafał Zątek, pełnomocnik Komitetu Referendalnego. Chodziło o internetowe wpisy radnej.
23: Twierdzenia na przykład, że inicjatorzy referendum łamali kobietom ręce na ulicach.
22: Tłumaczy Zątek, natomiast posłowie KO złożyli pismo do komisarza wyborczego o wyjaśnienie kwestii finansowania referendum. A już w niedzielę 40 Harleyów przejedzie przez Kraków w ramach Harley Day Stars o Polskiej 8 w samo południe. SK poleca.
24: Dzisiaj około 2000 maturzystów zmagało się na maturze pisemnej, uwaga, z filozofią. A mi się przypomniało, że miałem takiego kolegę, swego czasu mówiliśmy na niego filozof. Dlaczego, to już sobie sami możecie dopowiedzieć. Ciekaw jestem, czy wy pamiętacie swoje ksywy z czasów szkoły średniej, podstawowej, z podwórka, a może z wojska? No nie wiem. Pochwalcie się nimi. 726-826-826, ewentualnie głosówki na Messengerze, tu też można. A muzycznie Krzysztof Krawczyk rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Jeden z moich ulubionych duetów, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Gdy będziesz sam. W Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. O takiej samotności coś wiedzą kierowcy, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest tak naprawdę wielkie święto, bo ileż takich fachowców nas otacza, ileż my dzięki tym kierowcom zawodowym mamy, ileż oni towarów przewożą, dowożą, rozwożą. No i trzeba oczywiście kierowców doceniać. Ci, którzy mają wrzuconą SK2 u siebie gdzieś tam na szafie i z nami pokonują kolejne kilometry, to dla was wielka piona. No i oczywiście taki, gdybyśmy my tutaj w SK2 mieli teraz jakiś porządny klakson, to byśmy zatrąbili, ale moi drodzy, z dzisiejszym świętem wiąże się pewien zwyczaj, jeżeli chcecie wyrazić swój szacunek dla trudu pracy, jaką wykonują kierowcy zawodowi, kierowcy ciężarówek, busów, autobusów i różnych innych pojazdów, to możecie na lusterku wywiesić żółtą wstążeczkę. To jest taki prosty, ale bardzo wymowny gest, który symbolizuje solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu, no bo i kierowcy zawodowi dla kierowców też taką wstążeczkę mogą wywiesić na lusterku. To jest także apel właśnie do społeczeństwa o to, żebyśmy doceniali codzienny trud kierowców, którzy często pracują w trudnych warunkach z dala od domu i rodziny. No to moi drodzy, drodzy kierowcy, życzę, żebyście na weekend do tego portu domowego zawinęli. No i mam nadzieję, że z najlepszymi polskimi hitami to wam się podróżuje tak sprawniej, szybciej, przyjemniej. I że jesteśmy dla was jak taki pasażer, który nie przeszkadza, ale gdzieś tam na prawym fotelu siedzi. Wielkie pozdrowienia dla was. No co? Klaksoniki, klaksoniki teraz proszę. O, od razu lepiej. A to już kombi. Sen się spełni.

0: To jest Wiktor Dyduła i Szybkie Tempo. To jest SK2 Almas, najlepsze polskie hity. Zaraz Ania Wyszkoni nie chce cię obchodzić. A jako, że minęła 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragedia pod Łomżą. Zginął mężczyzna przesypany ziemią podczas prac w pobliżu miejscowości Mikołajki.
2: Osoba została wydobyta z tego wykopu, z tego przysypania przed przybyciem ratowników. No niestety po blisko prawie godzinie resuscytacji nie udało się tych funkcji życiowych przywrócić.
1: Mówi Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Okoliczności zdarzenia badają służbę. Dalsza współpraca z wiceminister Katarzyną Kęcką jest niemożliwa, oświadczyła Naczelna Izba Lekarska w piśmie do premiera i domaga się dymisji wiceszefowej i resortu zdrowia. Samorząd zarzuca jej brak dialogu i podważanie obowiązujących przepisów dotyczących medyków spoza Polski. Chodzi o sprawę lekarzy z Ukrainy, którzy od maja muszą potwierdzać znajomość języka polskiego. Według Naczelnej Izby Lekarskiej resort miał sugerować niewygaszanie części uprawnień mimo nowych regulacji. Roztoczański Park Narodowy ponownie otwarty. Zakaz wstępu zniesiono o godzinie 14. Spadek zagrożenia pożarowego zapewniły opady. Wieczorem i w nocy spadło tam 20 litrów deszczu.

0: na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołajek. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie działo? Demono, znów jesteś ze mną, to już teraz muzycznie za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest piątek, albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami trzy odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj, Radio
4: SK2. I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
20: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
21: I po reklamie.

0: To właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Ciężko znaleźć drogę w Krakowie, którą jedzie się sprawnie. Beton na Alejach Trzech Wieszczów, ulicy Konopnickiej, Alei 29 listopada, Alei Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegorzeckiego. Wciąż ogromne problemy na Nowochódzkiej w stronę Łagiewnik. Do tego jazda z Ronda Hipokratesa do Ronda Piastowskiego ulicą Mikołajczyka mocno się wydłuży. W Nowej Hucie korki na Alei Jana Pawła II i na Alei Andersa do Placu Centralnego w kierunku kombinatu. Na termometrach 16 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap, umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
15: A Polska w ramach ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja m.in. dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę m.in. karabinu MSBS Grot. Mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja włóczniku ruszy pełną parą.
1: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
15: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
12: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
15: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
17: SK2 News, Kraków.
14: Brian Bednarczyk. Hutnicy walczą o byt w Betclic drugiej lidze. W niedzielę krakowski Hutnik w ramach 31. kolejki zmierzy się w Sosnowcu z Zagłębiem. Przypomnę, że piłkarze z Suchych Stawów zajmują na ten moment 12. lokatę. Schodzimy ligę niżej. Czarni Połaniec kontra Wiślanie Skawina w Betclic trzeciej lidze. Drużyna ze Skawiny będąca na 6. pozycji w tabeli zagra na wyjeździe jutro o 17. Panthers Wrocław kolejnym rywalem Kraków Kings w polskiej futbol lidze. Mecz futbolu amerykańskiego Krakowian we Wrocławiu w niedzielę o 13:00.
0: 3 minuty po godzinie 16:00. Jarząbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał oczywiście najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Kłębo na Fides z Alią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
18: Najlepsze polskie hity.

0: Kobola, Findesalia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35. Za 98 nie więcej niż 6,85. Za olej napędowy nie więcej niż 7,03. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy. Więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy, telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

0: Tak, w stronę domu z pracy to może można i boso, byle szybciej. Zakopower, boso za nami. Za chwileczkę są Twastik i Kołysanka. To jest K2 u nas najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Sprawa zabójstw trzech kobiet z Kołobrzegu ponownie się przedłuży. W procesie Mariusza G., nazywanego krwawym tulipanem, sąd w Koszalinie zdecydował o powołaniu dodatkowej opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego. Ma ona wyjaśnić kwestię podpisów na aktach notarialnych podczas przejmowania majątków ofiar. Oznacza to odroczenie rozprawy o kilka miesięcy. Trwa policyjne śledztwo i ustalanie przyczyn pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Spaliły się akumulatory, które mogłyby zasilić ponad 2000 hulajnóg naraz. Zdaniem Straży Pożarnej to był największy jak dotąd pożar budynku energii w Polsce. Akcja trwała łącznie ponad 15 godzin. Brało w niej udział blisko 100 strażaków. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego wkrótce na ulicach miasta pojawi się koń Aquarius. To 6-letni wałach rasy wielkopolskiej. Będzie patrolował tereny zielone oraz okolice centrum. Aquarius jest już 8. koniem, który zasilił szeregi łódzkiej straży.

0: do tanga trzeba dwojga, ale niektórzy iść w tango potrafią solo. Ale nie, to nie jest nic dobrego. Nie, nie, to nie jest godne naśladowania. Budka suflera i takie tango w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Piąteczek, 16 minut do godziny 17. Za chwilę będzie Sarsa, jak w filmie. A dzisiaj po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Szynka wieprzowa, cena 9,99 za kilogram. Super cena przy zakupie innych produktów za minimum 50 zł. Limit 3 kg na paragon. Pomidory, cena 7,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 11 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, twój najlepszy wybór.
1: I po reklamie.
9: Najlepsze

0: ciemno. I już czuć piąteczek, prawda? Tilaf, Irish. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17. Po 17 Łukasz Zduńczyk z wami będzie. Łukasz zagra też od 18 kolejne nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. To wy je tworzycie, wy głosujecie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa Fraga Out.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Myślami jesteśmy już przy weekendzie, ale warto wspomnieć o tym, co będzie w poniedziałek. Utrudnienia dla mieszkańców Prątnika Białego. Na ulicy Pielęgniarek rozpocznie się remont przystanka autobusowego i na czas prac zostanie przeniesiony. Chodzi o przystanek Pielęgniarek 02 w stronę Żabińca. Roboty potrwają do 26 czerwca. Pogoda w Krakowie raczej nas nie zaskoczy. Wieczorem temperatura spadnie do 9 stopni, jutro 16 i pod chmurką, a w niedzielę zdecydowanie więcej słońca i ponad 20 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Wśród beneficjentów m.in. świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
15: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym Piorunem i innymi produktami. Produkcja, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
0: Mówi Krzysztof Marwicki, członek zarządu MESCO SA, który zapowiada też zwiększanie zatrudnienia w zakładzie. Pozytywna ocena podpisania umowy SAFE również ze strony prezydenta Tarnowa. To ogromna szansa na rozwój regionu.
16: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta.
0: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, przez podpisanie umowy SAFE Polska otrzyma niemal 44 miliardy euro na zbrojenia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
17: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sekcje zwłok odbędą się w przyszłym tygodniu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. W WTA 1000 na kortach ziemnych pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. W niedzielę kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
1: SK2 News, Kraków.
14: Brian Bednarczyk odbył karę za zabójstwo Pershinga, teraz chce odszkodowania za niesłuszny areszt w sprawie zabójstwa generała Papały. Przed krakowskim sądem okręgowym ruszył proces Ryszarda Boguckiego. Domaga się rekompensaty w wysokości ponad 30 milionów złotych.
12: Jeżeli chodzi o postępowanie dowodowe, można oczekiwać, że jeszcze w tym roku zapadnie wyrok.
14: Mówi rzecznik krakowskiego sądu okręgowego Mariusz Czajka. Kolejne posiedzenie 25 czerwca. Budynek dworca autobusowego w Czyżynach na razie zamknięty. To po wczorajszym pożarze. Autobusy wróciły do kursowania, ale toalety i poczekalnia są niedostępne.
18: 2 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, już nie trzeba udawać. Już nie musicie się chować po kątach przed szefem. Już oficjalnie można skończyć pracę i po prostu pójść do domu. Zaczynamy razem weekend. Słuchajcie, dotrwaliśmy do tego momentu. W drodze do domu sprawdzą się na pewno najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: byłem zresztą.
1: Różnie to w życiu bywa. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a już niedługo świat może nie wyglądać tak samo, słuchajcie. Dzisiaj wydarzył się historyczny moment. Uwaga! Prezydent USA Donald Trump odtajnił materiały o UFO. O tym teraz mówi cały świat. Powstała specjalna strona w internecie, na której można zobaczyć zdjęcia i filmy niezidentyfikowanych obiektów latających i to podobno dopiero początek. Od teraz Stany Zjednoczone będą ujawniać materiały na temat UFO. Także słuchajcie, być może już niebawem dowiemy się, że kosmici istnieją. Powiem więcej, niektórzy twierdzą, że kosmici są nawet wśród nas. Niektórzy twierdzą, że nawet pracują w polskim Sejmie.
2: SK2.
3: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Łucja w tej sprawie się nagrała na eskowym Messengerze, na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka? Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Gorzko, gorzko Kraków. Dyskoteki weselne w każdy piątek i w sobotę. Wodzirej, zabawy weselne, fotobudka. Do tego stoi wiejski, powitalny upominek oraz zabawa do białego rana. U nas poczujesz się jak na prawdziwym polskim weselu. Tyle, że bez koperty i stroju formalnego. Zapraszamy od godziny 22. Gorzko, gorzko Kraków. Plac Szczepański 7. Hej, wesele!
10: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
12: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
7: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
6: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla o tytuł drużynowego mistrza Europy. Na stadionie miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
8: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
8: Gorąca polska dwudziestka Radia.
0: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
0: To jest mniej więcej
1: nie
0: to
1: znaczy,
0: samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście. Tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
0: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat Jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam, no, rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
0: Czyli to jest jasna informacja dla przyjaciół. Kasi Sienkiewicz, ogarnijcie się i po prostu zmieńcie swoje życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
1: Boże,
0: i gramy.
1: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama. Ale, to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16 Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej 20 na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

Drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2, a na szczycie artysta, który ma niesamowitych fanów. Oni dlatego gościa byli w stanie wstać, słuchajcie, o godzinie 2:05, żeby tylko premierowo usłyszeć ten numer i już niedługo zobaczą go na stadionowej trasie koncertowej. To już w lato, a już teraz na szczycie gorącej polskiej dwudziestki Dawid Podsiadło i jego najnowszy hicior Sezon. To jest miejsce pierwsze listy hitów SK2.

0: Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid Podsiadło wie, jak to się robi i będzie więcej nowości od tego pana, bo już niedługo premiera jego nowego albumu i stadionowe koncerty. Dużo wokół Dawida Podsiadło na pewno będzie się działo. Jeżeli chcecie, żeby sezon został na szczycie, wszystko w waszych rękach. Głosujcie na ten numer, a nowa gorąca polska dwudziestka jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina?
5: Agawa.
4: Kolor?
5: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoże.

0: do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni.
1: Czy

0: Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy. Za chwilę będzie energicznie. Będzie m.in. ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Wandesel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Już z 15 na 16 maja czeka nas Noc Muzeów w Muzeum Narodowym pod hasłem Noc Światła w Muzeum. Drzwi otworzą się o 19, pozostaną otwarte aż do 1 w nocy. W gmachu głównym zobaczycie pokaz chińskich sztuk walki i kultowe wejście smoka, a w arsenale taniec ze świecami i nocne zwiedzanie z latarkami wśród egipskich mumii. Dla rodzin przygotowano specjalną ścieżkę Nocny Konik Muzealny. To jedyna taka noc w roku, by zobaczyć skarby Matejki w zupełnie nowym świetle.
9: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Wandesel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.
10: Najlepsze, najlepsze polskie hity.
9: Na początek obiecany Smolasty i herbata z imbirem.

To było kombi ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z Was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK 2 gra, więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego wam życzymy. I teraz specjalnie dla was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

To były dwie turbo fajne artystki, Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami. Odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam, a na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki, a najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. I na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

wygryzę z wiecą, na mnie dziś od Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: To był nowy Mata i jego echo. Taki spokojniejszy, bardzo przyjemnie się tego słucha w sam raz na piątkowy wieczór. No i tutaj było o miłości. No Mata jako tej miłości śpiewa, to... No ładnie śpiewa, ładnie. No ale słuchajcie, my teraz właśnie o polskim show biznesie trochę luksusu zaznamy, bo słuchajcie, wejdziemy do świata, gdzie nawet kran ma więcej blingu niż niejedna biżuteria na Sylwestra. Znana polska para, kurzopki, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, pokazują swoją willę pod Warszawą. No i tam to się dzieje, drodzy państwo. Złote krany, marmury, pałacowe łuki. Ja to powiem, że normalnie trochę jak u cyganów. Generalnie klimat, trochę pałac, trochę Hollywood, a trochę katalog marzeń. No pięknie jest, generalnie na bogato. No i człowiek sobie myśli, że tutaj to nie ma zwykłego. Wchodzę do domu, ściągam buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika, no bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w SC2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj, to bardzo dobrze, w to mi graj.
2: SK2. Reklama.
3: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
2: I po reklamie.

0: piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Teatr Łaźnia Nowa szykuje mocne uderzenie. Już 5 czerwca premiera spektaklu Larwy na podstawie bezkompromisowej prozy Agnieszki Szpili. To historia samotnych matek zamkniętych w tajemniczym kokonie, gdzie praca przy jedwabnikach zmienia ich ciała i budzi nienasyconą chęć przyjemności. Reżyserka Pamela Leończyk łączy teatr z postoperą i choreografią, by opowiedzieć o granicach naszej wolności i seksualności. To propozycja dla widzów szukających w teatrze emocji, które zostają w głowie na długo po wyjściu z sali.
0: I na zegarach SK2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą Was w weekendowy stan, powiem Wam ciekawostkę o tegorocznej Eurowizji. I coś takiego nieoczywistego, więc warto zostać z nami z muzyką i z newsami. No to co? Słuchamy!

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta. Już teraz.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

No to był Kamil Bednarek i cisza. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że będzie teraz cicho, to nie będzie, dlatego że mam takiego newsa. Słuchajcie, majówka niby za nami, ale tak naprawdę to prawdziwa majówka przed nami, dlatego że my zaraz po weekendzie, czyli we wtorek, ruszamy z Wami, z naszymi słuchaczami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I powiem Wam tylko tyle. To naprawdę zapowiada się najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro. No i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej? A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z Wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem Wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem Wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2. I to jest hotel Amax, taki butikowy. I ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśniłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności. Także wszyscy, którzy jadą, już Wam zazdroszczę. Ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho. SK2. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

No to jest piosenka zdecydowanie z głębszym przesłaniem i bardzo dobrze się tego słucha. Gips i jego strach. SC2. No i słuchajcie, ja trochę się teraz boję powiedzieć wam o prognozach pogody na najbliższe dni, bo sprawdziłam i mam trochę na pocieszenie, że niedziela ma być dosyć ładna, ale generalnie teraz w Polsce nie będzie zbyt ładnie. 15-20 stopni maksymalnie, no i w wielu miejscach burze i deszcz. Ale umówmy się, o ile burze, to tam burze, no nie są przyjemne, ale deszcz jest mega potrzebny, bo jest straszna susza, lasy płoną i generalnie wszystko więdnie i zwierzęta mają ciężko. Ludzie również, braki wody, no więc to jest dobra informacja, że będzie padał deszcz, a to, że jest chłodno, jakoś przeżyjemy. Na szczęście już nie ma tych minusowych temperatur, jakie jeszcze kilka miesięcy temu były. Przymrozki możliwe również, więc uważajcie na siebie i uważajcie, jak jeździcie samochodami. Ale już wracając do muzyki i samych pozytywnych rzeczy, za moment u nas Lanberry, Ostatni most. No i to zdecydowanie coś, co nas rozgrzeje. Posłuchajmy.

Tak zagraliśmy wam dwóch panów, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość. A na zegarach za moment godzina 22. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że przed nami dwa dni, sobota i niedziela. Weekend oficjalnie wystartował, więc teraz tylko relaks, relaks i relaks. A jak relaksować się? To przy najlepszych polskich hitach, które gwarantuje wam Radio SK2 oczywiście. I po 22, ale i przez cały weekend. Dlatego z nami warto być cały czas. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Wygląda jak mały zameczek z wieżą, a w jej fasadę wprawione są kule armatnie. Kamienica zwana Domem pod Pająkiem jest uznawana za jeden z najlepszych przykładów krakowskiej architektury. Nazwę dom zawdzięcza rzeźbie dużego pająka w sieci znajdującej się na szczycie budynku. Kamienicę przy ulicy Karmelickiej 35 zaprojektował dla siebie Teodor Talowski, jeden z najwybitniejszych polskich architektów XIX wieku.
2: Jakub Jastrzębski, Muzeum Krakowa. No właśnie, chociażby stojąc na przystanku tramwajowym Batorego, czekając na tramwaj, można nie patrzeć w telefon, tylko popatrzeć na budynek i trochę go poczytać. To jest właśnie taka wyjątkowa kamienica, która stara się opowiedzieć historię. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych projektów Teodora Talowskiego, krakowskiego architekta działającego pod koniec XIX wieku, nazywanego przez niektórych wręcz galicyjskim Gaudim, ze względu na wielką fantazję, którą widać w jego projektach. Talowski ewidentnie był człowiekiem, który się bawił architekturą, który się bawił tworzonymi przez siebie projektami i właśnie

0: sterczące w górę elementy. Na rogu mamy taką pseudowieżyczkę nakrytą hełmem, natomiast ta elewacja, którą będziemy mieć od strony ulicy Batorego, ona jest taka dużo spokojniejsza, mniej tam detali na niej jest i ona jest zwieńczona krenelażem, czyli takim ząbkowaniem, jak znamy ze średniowiecznych zamków, schodkowym szczytem i jeszcze dodatkowo, żebyśmy nie mieli tam za mało elementów, dodany jest fragment attyki sukiennic z maszkaronem.
1: Powiedział pan, kto jest architektem, ale przypomnijmy jeszcze, na kiedy jest datowane powstanie tego budynku i co mogło się tam mieścić na początku.
0: Kamienica powstała w roku 1889. To jest taki początek największej intensywności projektowej Talowskiego, właśnie ta końcówka lat 80., a on tą kamienicę wybudował dla siebie. Dzisiaj może byśmy go nawet nazwali deweloperem. W tamtych czasach używało się słowa spekulant, chociaż ono jeszcze nie miało tego pejoratywnego znaczenia, które mu dano w czasach PRL-u. Bo jeżeli sobie popatrzymy w ogóle na ten narożnik karmelicki, to kamienica pod numerem 31, 33, właśnie 35, czyli ten dom pod pająkiem, oraz jeszcze za rogiem kamienica przy ulicy Batorego 26, to wszystko są budynki Talowskiego, które on budował za swoje pieniądze i dla siebie. I to były po prostu domy czynszowe. On czerpał zysk z tego, że wynajmował w nich mieszkania i w wypadku domu pod pająkiem dopiero jego potomkowie ten budynek sprzedali w dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą, jeżeli chodzi w ogóle o historie właśnie takie, nazwijmy to, podatkowe i kwestie tego, jak to było budowane, to ta kamienica powstała na działce, która formalnie była działką od tej kamienicy przy ulicy Batorego 26. No i jakby normalnym było, że kupowało się dużą parcelę, potem dzieliło się ją na mniejsze i na każdej sobie się budowało nową kamienicę, przy czym zazwyczaj wiązało się to z podzieleniem tego hipotecznym na osobne działki. Natomiast w tym wypadku Talowski tego nie zrobił i co więcej, na planie domu pod pająkiem, który został złożony w budownictwie miejskim, znajdziemy jego odręczny dopisek. Dom ten z domem przy ulicy Batorego pod liczbą 26 stanowi jedno ciało hipoteczne i jakkolwiek przed paroma laty otrzymałem pozwolenie ze świetnego magistratu na wydzielenie parceli, jednak ani ja, ani współwłaścicielka Anna Talowska hipotecznie tego nie przeprowadziliśmy i nie przeprowadzimy. Ktoś przeglądał w pewnym momencie ten plan i dodał ołówkiem, czyli na upór, nie ma lekarstwa. Talowski w ogóle się wydaje właśnie takim człowiekiem, który on miał swoje zdanie, miał swój pomysł na to, jak ma wyglądać nie tylko jego architektura i on się go bardzo trzymał. Być może dlatego te jego budynki są troszeczkę inne niż cała reszta.
1: I z racji, że jest to właśnie budynek nietypowy, jest to budynek narożny i tak jak powiedział pan, no podzielony tak właściwie na dwa osobne domy, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tam może być tych mieszkań w środku? Powiedzmy też proszę, ile on ma kondygnacji i czy na przykład jesteśmy tam w stanie wejść do środka tak po prostu z ulicy, czy znajduje się tam patio?
0: Nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja ze względu na to, że no, takie mieszkania od kiedy zostały zaprojektowane, no to z różnych przyczyn mogły zostać wielokrotnie podzielone. Natomiast z założenia tam były trzy mieszkania na piętrze, dwa mieszkania od frontu, przy czym jedno właśnie takie zachodzące na róg ulicy Batorego i jedno mieszkanie od strony ulicy Batorego. A w ogóle, jeżeli chodzi o ilość kondygnacji, to jest właśnie ta historia, którą ten budynek tworzy, bo on wygląda jakby był co jakiś czas nadbudowywany. Czyli sobie popatrzymy, zwłaszcza od strony ulicy Karmelickiej na fasadę, to zobaczymy, że na parterze i na wysokości pierwszego piętra będziemy mieć taką bardzo ciemną, nierówną cegłę, która sprawia wrażenie, że była ręcznie formowana. Potem na wysokości drugiego piętra nam się, znaczy jego górnej części, zaczyna nam się to delikatnie mieszać z taką cegłą bardziej współczesną, jaśniejszą, gładką, maszynową. Z takiej cegły później mamy zrobione trzecie piętro budynku i właśnie to, co się, ten szczycik, w którym tam też jedno za szczytem, takie jedno pomieszczenie na strychu mamy. Tam jest jeszcze parę innych zabiegów prowadzonych przez Talowskiego, które właśnie mają sprawiać wrażenie, że ten budynek ma bardzo bogatą historię. Mamy tam kule armatnie, które są wprawione w fasadę, więc budynek wygląda, jakby był ostrzeliwywany, czy to w czasie potopu szwedzkiego, czy jakiejś konfederacji barskiej. Tymczasem on powstał w przeciągu kilku miesięcy. To wszystko było od początku zaprojektowane przez architekta i on miał sprawiać wrażenie takiej tajemniczości. Temu jeszcze aury w oryginale dodawały pnącza. Ten budynek, zresztą niektóre inne budynki Talowskiego, ma w elewacji wprowadzone kanały specjalne, którymi wino

0: bluszcz miał się piąć po fasadzie. Niestety w międzyczasie, albo istety, pojawił się tramwaj na ulicy Karmelickiej. Kotwy utrzymujące trakcję tramwajową są przyczepione również do domu pod pająkiem, w efekcie czego ten winobluszcz po prostu wchodził na trakcję tramwajową i niestety dlatego w czasie jednego z remontów ulicy Karmelickiej został w całości usunięty.
1: Czy był pan w tej kamienicy jakoś w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wnętrze klatki schodowej, jak ona wygląda, żeby ją ocenić?
0: Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to mamy troszeczkę śmieszną sytuację, bo klatka schodowa jest troszeczkę innej epoki niż zewnętrze budynku. Bo jeżeli sobie wejdziemy do sieni, to zobaczymy tam takie późno secesyjne płytki. Jest tam zresztą winieta składu budowlanego Kadenów, która je dostarczyła. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że do budynku po prostu był podłączony wodociąg miejski. Trzeba było pewne prace przeprowadzić i przy okazji tego postanowiono trochę odświeżyć wnętrze. O ile budynki Talowskiego są szalenie ciekawe z zewnątrz, to jeżeli wejdziemy na klatkę schodową, to możemy się czasem poczuć troszeczkę rozczarowani. Już współcześni potrafili krytykować Talowskiego właśnie za to, że pięknie komponuje zewnętrza, ale wnętrza budynków, czyli jednak to, z czego przede wszystkim mieszkaniec korzysta, są dużo mniej dopracowane. Więc tak naprawdę tutaj dzisiaj nie ma wielkiego zaskoczenia w momencie, gdy wejdziemy do tego budynku. Natomiast no, na pewno, kiedy on powstawał, tam wnętrza musiały być pokryte jakimiś polichromiami. W tym wypadku akurat nie dlatego, że taka była fantazja Talowskiego, ale dlatego, że taki był standard. Dzisiaj od czasu do czasu wejdziemy do jakiejś odnowionej kamienicy i właśnie się zachwycamy, że są tam jakieś piękne malowidła. Często naprawdę bardzo ciekawe i widać, że stworzone przez malarza, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem. Ale musimy pamiętać, że tak wyglądała praktycznie każda kamienica. Oczywiście, jeżeli ktoś miał więcej fantazji, więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć specjalnie na przykład zaprojektowane do swojego domu malowidła, a nie wykorzystywać jakieś motywy, które były ze wzorników, bo takie wzorniki jak najbardziej funkcjonowały, ale wnętrze zawsze było kolorowe, zawsze jakieś elementy dekoracyjne się w ramach malarstwa się tam pojawiały.
1: Czy ta kamienica zmieniła się na przestrzeni dekad? Czy zmienił się jej wygląd na przykład w czasach okupacji? W czyich ona była rękach? No i właśnie kto dzisiaj jest jej właścicielem?
0: Na szczęście większość naszych krakowskich kamienic sobie całkiem dobrze poradziła w czasie wojny. To, że Kraków nie był oblegany, zdecydowanie nam w tym pomogło. Natomiast prawdopodobnie w czasie okupacji niemieckiej z tego budynku zniknął jeden element, ponieważ ta wieżyczka, która jest na rogu, ona jest przykryta hełmem i ona była zwieńczona iglicą z taką chorągiewką w formie wiatrowskazu. No i to jest ten element, który nam gdzieś zaginął. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie były wojenne losy tego budynku. Nie natrafiłem na żadną informację, która by wskazywała, że działo się tam coś niezwykłego. No oczywiście w latach PRL-u budynek trafił do BGM-u, Państwowej Gospodarki Mieszkaniowej. Były tam mieszkania z przydziału. Być może wtedy też doszło do jakiejś parcelacji mieszkań. Natomiast obecnie budynek jest w rękach prywatnych i parę lat temu przeszedł renowację. Właśnie jeżeli chodzi o elewację, zostały one odczyszczone, zostały uzupełnione elementy kamienne, które no niestety głównie ze względu na wyziewy z huty nowej oraz z huty z Kawina troszeczkę ucierpiały, zwłaszcza indyk, który się znajduje w szczycie budynku. Nie dość, że jest dom pod pająkiem, nie dość, że jeszcze tam na domu znajdziemy również smoka, znajdziemy sowę, to znajdziemy też indyka. I to jest cytat architektoniczny, pokazujący też trochę to, jak Talowski bawił się swoimi projektami, bo to nie jest jedyny indyk na budynku krakowskim. Jeżeli sobie staniemy na rynku głównym, plecami do Adama Mickiewicza, a frontem do sukiennic, to na tym, nad samym wejściem, w tej galerii maszkaronów, na narożnikach tego wysunięcia, zobaczymy dwa maszkarony, które mają na głowie ptaki. Jeden ma koguta, drugi ma indyka. I to są karykatury dwóch prezydentów Krakowa, Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza, którzy byli osobami, które doprowadziły do renowacji sukiennic w latach 70. Dietl jako ten, który poddał ideę, a Zyblikiewicz jako ten, który to zrealizował. No i właśnie ten element został przeniesiony do budynku Talowskiego, czyli właśnie z jednej strony mamy indyka, z drugiej strony mamy te ślimacznice esowe i maszkarona z sukiennic. Co ciekawe jest, pewna też postać, która łączy przebudowę sukiennic i budowę kamienicy pod Pająkiem, ponieważ całą kamieniarkę do tego projektu wykonywał Władysław Krośnikiewicz, rzeźbiarz, który pracował też z Prylińskim przy renowacji sukiennic. Być może zresztą z jego powodu właśnie te elementy gdzieś tam nawiązujące do sukiennic się w projektach Talowskiego pojawiają, bo Talowski z Krośnikiewiczem współpracował również przy innych projektach. Ta słynna Śpiewająca Żaba to jest jedno z ostatnich dzieł Krośnikiewicza, jakie stworzył przed swoją śmiercią.
1: Kto by powiedział, że tutaj tyle różnych historii łączy się i kojarzy z tym właśnie budynkiem, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Dlaczego właściwie dom pod Pająkiem?
0: Nazywa się dlatego, że w jej szczycie siedzi pająk. W tym trójkątnym szczycie mamy okrągły otwór, taki na wylot, w którym jest rozpięty kawałek wykonanej z brązu pajęczyny, na której siedzi wielki pająk. Wykonany zresztą przez słynną fabrykę Józefa Goreckiego, która zajmowała się właśnie taką ślusarką artystyczną. Ale dlaczego pająk? To niestety pozostaje tajemnicą, którą Teodor zabrał do grobu. On bardzo często posługiwał się elementami nietypowymi. Trzy jego najbardziej charakterystyczne projekty w Krakowie to będzie przecież właśnie dom pod pająkiem, dom pod śpiewającą żabą i dom pod osłem. Nomen omen, ten ostatni też był jego domem własnym, w którym zamieszkał i w którym prowadził swoje biuro architektoniczne. Talowski nie zostawił nam niestety zbyt wielu tekstów o swojej architekturze, z których moglibyśmy próbować interpretować, dlaczego właśnie tak zrobił, ale być może właśnie ta jego przewrotność, która się chociażby pojawiała w tym zapisku na planie, jest właśnie tego ślad. Chwileczkę wcześniej inny ważny krakowski architekt, Tadeusz Stryjeński, wrócił do tradycji nadawania domom godeł, ponieważ na swoim budynku, przy ulicy Batorego zresztą, umieścił Stańczyk. I tak też zaczęło się o tym budynku mówić jako dom pod Stańczykiem, czy willa pod Stańczykiem. Do czynienia z nawiązaniem do tej tradycji, która w Krakowie była w średniowieczu czy w renesansie, kiedy nie było numerów domów, tylko właśnie dom się nazywał pod trzema dzwonami, pod nosorożcem, czy pod krukami. No i było wiadomo, że to chodzi o ten, a nie inny budynek. Natomiast ponieważ ta architektura końca XIX wieku jest architekturą doby historyzmu, jak to się mówi, zaczęto wracać do styli architektonicznych, które były wcześniej, nazywamy to neostylami, neogotyk, neorenesans, etc., etc., to właśnie część architektów stwierdziła, że dobrze, nie kopiujmy tylko stylu, ale też skopiujmy pewne zachowania z tamtej epoki, nadajmy tym domom godła. A Talowski postanowił, że nie będzie jakiegoś lwa albo jakiegoś innego typowego zwierzęcia, tylko właśnie wybierze na przykład takiego pająka. Jedna z teorii mówi o tym, że pająk w tym wypadku symbolizuje architekta, bo też jak architekt buduje swój dom. Inna zaś mówi, że ze względu właśnie na całą tą malowniczość i tajemniczość tego projektu, to pojawienie się tam takich zwierząt właśnie jak pająk, jak sowa mają jeszcze dodatkowo tej aury budynkowi dodać.
2: Teodor Talowski był autorem licznych kamienic w centrum Krakowa. Do jego najsłynniejszych projektów należy m.in. dom pod Śpiewającą Żabą i dom pod Osłem. Obie kamienice możecie podziwiać przy ulicy Retoryka. Na zachodzie Krakowa gra klub piłkarski, który od samego swojego początku działa na zasadzie wzajemnego wsparcia. Pychowianka Kraków z Pychowic gra aktualnie w krakowskiej A-klasie. To zespół, który już kilkakrotnie rozpadał się, a potem odradzał dzięki pasjonatom. Pomimo długiej i bogatej historii, Pychowianka wciąż nie ma swojego boiska i pozostaje jednym z niewielu bezdomnych klubów w Krakowie.
3: Czym właściwie jest Pychowianka Kraków?
4: Eugeniusz Grudecki, w tym momencie jestem kierownikiem drużyny Pychowianka Kraków. Zależy dla kogo. Dla mnie to jest, można powiedzieć, wszystkim, bo od maleńkości, że tak powiem, od małego dziecka chodziłem z ojcem na mecze. No różnie te mecze się kończyły. Czasami przegorzała, z Przegorzał przez Wisłę uciekaliśmy do domu. Ze Skotnik przez górę do Pychowic. No takie to były też czasy, ale było wesoło. Pychowianka grali głównie chłopaki z Pychowic. Też takie były czasy. No i to tak jeszcze to zaraz po wojnie, później lata 50., może już do 60. Później była przerwa 3-4 lata. W 66 czy 7 roku została Pychowianka po raz kolejny reaktywowana i graliśmy na boisko w Pyłowicach też poprzychodzili koledzy z innych klubów, z Dębnickiego, bo tam nie był nie Trawy, tylko Dębnicki. Przychodzili z Krakowicy, tam gdzieś tam trenowali. No i graliśmy. Graliśmy w A-klasie, i w B-klasie, w C-klasie, jak tam na nas rozrzucił. Cały problem Pyłowianki i do dziś zresztą, to jest brak boiska. Brak była własnego boiska. Graliśmy wtedy, niby to było nasze boisko, nazwy, bo ale teren był częściowo gminny, częściowo prywatny, częściowo wojskowy. No ale graliśmy. Nikt nam nie bronił. I w 1973-1974 roku, no niestety znowu się zdarzyło, że prezes ówczesny zmarł i znowu Pyłowianka się rozleciała. I dopiero w 2003 roku po raz kolejny została reaktywowana Pyłowianka. I tu między innymi Andrzej Siarkowski tam brał wtedy udział w tych działaniach. No i ja nie powiem, że nie, bo też w tym, ale to głównie młodzi ludzie wtedy się zaangażowali i powołali tą Pyłowiankę do życia. Ja pamiętam jeszcze w tych latach 60. jeszcze do szkoły chodziłem, to wtedy już fundowałem nagrody dla zawodników, a to dla najlepszego strzelca, a to dla najlepszego bramkarza. Jakieś tam fundusze miałem, więc im się kupowało takie różne. Teraz by się ktoś śmiał z tego, ale wtedy to się cieszyli, że dostali i zostali wyróżnieni. I tak to trwało, było dość duże zainteresowanie kibiców, bo mecz w Pyłkowicach to było takim świętem, całe rodziny przychodziły. Tam nie było boisko, a wokół boiska były takie górki i to były takie naturalne trybuny. Było wesoło, różnie było. Było wesoło, było smutno, jak przegraliśmy. Często się przegrywało, no, bo to taka też prawda. Trenował mało kto, bo nie było czasu, każdy pracował, jeszcze wtedy trochę na roli. Ale ten duch, że tak powiem, Pyłowianki od tych czasów, na przedwojennych, a później powojennych, cały czas się był żywy i stąd się wzięło to, że w 2003 roku kolejny raz Pyłowianka została reaktywowana.
3: Wspomniał pan, że pan grał w tych latach 60., 70. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Czy ten futbol, który był kiedyś, on mocno się różni od tego, który mamy teraz?
4: Oj, zdecydowanie. Wtedy był bardziej żywerowy. Taktykę, tak szczerze mówiąc, to tam mało kto tam stosował. Napastnik miał gonić i strzelać, obrońca miał bronić za wszelką cenę. Pomoc czasami była, czasami nie. Różnie to z tym bywało. Tak jak mówiłem, no niestety było tak, że mało się trenowało, bo to wtedy akurat, to pamiętam raz, dwa razy w tygodniu, to już pod koniec, kiedy trener Pyłowianki przez dwa lata był Staszek Chemicz, bo pracował z jednym kolegą, który też grał w Pyłowiance, no i go ściągnął. Że to było wszystko, że tak powiem, amatorsko. Nikt za nic pieniędzy nie brał, więc mówię o trenerze, bo na zawodnicy do dzisiaj nie biorą. Żeby grać, to muszą płacić.
3: Jest tutaj system taki składkowy, tak?
4: O, zdecydowanie. A teraz tej nowej, to jest podstawa. Gdyby nie było składek, to nie było gry, bo nie było za co. No, teraz trochę się udało prezesowi zdobyć sponsorów, więc trochę jest lepiej, ale składki to podstawa.
3: Pan grał na jakiej pozycji?
4: No ja grałem na obronie.
3: Czyli to było fizyczne, starcie z tymi napastnikami.
4: Grałem, bo wszyscy grali, ale tam do wirtuozu nie należałem, więc za jakiś czas mnie tam wykosili. ale wśród działaczy, że tak powiem, byłem. No wtedy były zupełnie inne czasy. Dla funkcjonowania klubu, dla pokrycia kosztów wyjazdów i strojów, to były takie organizowane po meczach festyny w Pyłkowicach. No i też całe Pyłkowice przybyły na te festyny. Różnie się to w tym kontekście. Ale jakieś te fuzuty się zdobywały.
3: Jakby tak pan miał porównać tą organizację wtedy do teraz, to jest duża różnica, jak rozumiem, tak? Bo co wtedy nie grało najbardziej? Czy to po prostu było jakby kwestia podejścia działaczy, czy...
4: To nie, to nie, że coś się nie grało. To wtedy był taki bardzo duży spontan. Wszyscy się angażowali w tą działalność. Na ile ktoś miał czas, bo to głównie o czas, gdzie ludzie pracowali. No organizacja czegoś, tak jak teraz, no w klubu, no nie, no, nie było. To było spontaniczne zdobywanie środków, wydawanie, no i granie. Klub istniał, no bo musiał być zarejestrowany, bo musiał być w tym w Związku Piłki Nożnej, opłacić opłaty przeróżne te rejestracyjne i te, które są teraz, ale jako tako klub formalnie, no istniał, ale to nie była taka forma klubu, że tak powiem, klub KS Pyłowianka.
3: Wszystko z miłości do futbolu.
4: Wszystko z miłości do futbolu i dla Pyłowianki.
5: Witam serdecznie, Andrzej Siarkowski, współzałożyciel, pierwszy prezes, później wiceprezes Pyłowianki.
3: Dużo ról, proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo Pyłowianka ma burzliwą historię, można ją tak to chyba nazwać. Dużo rozpadów, dużo reaktywacji, no i jak to właściwie wszystko wygląda?
5: Moje, że tak powiem, wejście w życie to były czasy, kiedy Pyłowianki już nie było. Zawsze się zazdrościło takiemu Kostrzu, gdzie był Płomień, Tyńcowi, gdzie była drużyna tramwajowi. Te Pyłkowice nigdy nie miały. Gdzieś tam w głowie kołatała się myśl, żeby po prostu u nas też była drużyna. Natomiast to było w sferze, że tak powiem, pobożnych życzeń. Aż pamiętam, jak dziś, Boże Ciało, 2003 rok, wracając z kościoła i wisiało na słupie ogłoszenie: grupa młodych ludzi zakłada Pyłowiankę. No troszkę mnie to zaciekawiło. było. Nazwiska osób, które to robiły, niewiele mi mówiły. Przyszedłem na zebranie założycielskie, no i troszeczkę tak zostałem samozwańczym prezesem, bo tak naprawdę byłem jedyną pełnoletnią osobą w gronie, a jak wiadomo, no, osoba prezesa musi być pełnoletnia. No i tak tym po prostu prezesem zostałem, natomiast nie moja rola, ale ogromna rola i to było serce całej Piechowianki, Łukasz Górecki, który 6 lat był wiceprezesem, później się zamieniliśmy rolami, no po 12 latach, że tak powiem, życie, obowiązki rodzinne, praca zmusiły nas do zaniechania tego. Taka grupa założycielska to właśnie był wspomniany Łukasz Górecki, Marcin Wojas, taka jakby druga linia osób, które pomagały, syn naszego kierownika Wojtek Rodecki, Łukasz Balon, Mariusz Górecki, no żeby nikogo nie pominąć, może poprzestanę na tych nazwiskach. Zaczynaliśmy od zera, zaczynaliśmy nie mając dalej własnego boiska, boisko przy ulicy Tynieckiej obok jednostki wojskowej, no to po prostu wyglądało tak, że trawy było po pas, nie spełniało żadnych warunków, nie było żadnych, ale też żadnych pieniędzy, więc przygotowanie boiska do sezonu własnymi rękami, to było koszenie, grabienie, przestawianie bramki, no pamiętam, że mieliśmy odbiór boiska któregoś tam dnia rano, dzień wcześniej jeszcze musieliśmy przesunąć bramkę, prawda, żeby boisko spełniało wymogi ligowe i robiliśmy to w świetle postawionych samochodów, bo po prostu no, zastała nas ciemna noc, także na początku nie było niczego. Nie było sponsorów jako takich, natomiast byli ludzie dobrej woli. To właśnie pan Jenek, pan kierownik, człowiek od wszystkiego, osoba skromna, ale tak patrząc relatywnie, to chyba największy sponsor w dziejach Piechowianki. Mało kto wie, że od pierwszego meczu pan Jenek zapewniał chłopakom wodę mineralną na każdy mecz. Być może to się wydają śmieszne kwoty, ale pomnożyć to przez, no, więcej niż 20 lat, to się robi ogromna suma. Staraliśmy się czymś wyróżnić, staraliśmy się po prostu wyróżnić coś. No, od pierwszego meczu wydawaliśmy gazetkę klubową, która stanowiła cegiełkę. Pozyskaliśmy właśnie grono takich osób, które nas wspierało. Szatnie. Klub nie miał szatni, a trzeba było coś załatwić, żeby te mecze mogły się odzywać. No, już takie ogromne podziękowania takie dla osób, które nam to umożliwiły. Zajmowała się tym kierowniczka klubu osiedlowego, który mieścił się obok boiska, świętej pamięci pani Ela Zmaczyńska wraz z mężem Florianem oraz ich córka Renia. No, po prostu dzięki tym osobom szatnia była otwierana, mogliśmy grać. Pan Gienek wspominał o trybunach, prawda, które stanowiły tam górki otaczające. My na wielu meczach szliśmy krok w przód. Również świętej pamięci pan Władek Kaputa, szeryf tak zwany, przywoził z własnego lokalu ławki, żeby co starsi kibice mogli na nich spocząć, a i po meczu nas nieraz ugościł, zwłaszcza wygranym. Wielka pomoc pralnia państwa Ochojnu w Piechowicach, którzy po prostu po każdym meczu przez wiele, wiele lat prali nam koszulki. Zresztą co do koszulek jest też taka fajna historia. Pierwszy mecz graliśmy u siebie Puchar Polski z Trzebolem Wielkie Drogi, przegraliśmy 10-1. Okazało się, że zamówiliśmy 2 komplety stroi, na czas dotarł tylko jeden. Goście, którzy mieli prawo wyboru strojów, przyjechali w niebieskich, my mieliśmy taki sam komplet i na godzinę przed meczem ten się miał nie odbyć. No, na szczęście dzięki uprzejmości tramwaju Kraków i pana wspólnika pożyczyliśmy te stroje i w barwach, w jakich wtedy grała Chorwacja, czyli biało-czerwona Kratownica, wyszliśmy na boisko. No, mecz kończył się wynikiem 1-10, przegraliśmy, natomiast euforia po strzelonej bramce przez Mirka Poniedziałka, no, była taka, jakbyśmy zdobyli co najmniej Mistrzostwo Polski.
3: Z tego wynika, że Piechowianka to jest dzieło bardzo dużej liczby osób.
5: Tak, to po prostu nie sposób tych osób wymienić tutaj. No, jesteśmy małym klubem, jesteśmy klubem lokalnym. Póki graliśmy u siebie, te mecze przyciągały, no, naprawdę grono osób, grono osób nam przychylnych, które po prostu nie skąpiły grosza, żebyśmy po prostu mieli cokolwiek na swoją działalność, na piłki też. Właśnie pan Władek Kaputa przez bardzo długi czas zaoferował nam busy, bo oprócz tego, że prowadził tam lokalną knajpkę, prowadził firmę transportową, udostępniał nam busy. No, Łukasz Górecki, o którym wspomniałem, wiceprezes, wtedy później prezes, osoba wielu talentów, super organizator, bardzo skrupulatny, on był wiceprezesem, był piłkarzem, był również księgowym. Jedno, co wytknę, to po prostu Łukasz był bardzo, bardzo spóźniarski, jak zresztą obecny prezes, który też zabierze głos, i ich po prostu łączy. Jako że klub nie miał siedziby, zebrania odbywały się w domu Łukasza i potrafił on się spóźnić na zebranie, które było u niego w domu.
3: Minęło chyba prawie 90 lat od powstania klubu i wychodzi na to, że klub nie miał siedziby i dalej nie ma siedziby. Z czego to wynika?
5: Z czego to wynika? No, po prostu obecnie wynika to właśnie z braku gruntów, które można byłoby na boisko przeznaczyć. No, nie stać nas na, jako klub amatorski, na wykup działki. Miasto nie ma terenów, które mogłoby nam w pobliżu udostępnić, ale to też przedstawi troszeczkę obecny prezes. No, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Takie rzeczy związane z Piechowianką, przenikanie się tego wielkiego futbolu i naszej małej piłki. Piechowianka zawsze, choć sama była biedna, starała się pomóc. Organizowaliśmy mecze charytatywne dla osób, które tego potrzebowały. I tutaj takie serdeczne podziękowania dla właśnie człowieka od wielkiej piłki, Grzesia Sandomierskiego, bramkarz znany głównie występów białostockiej Jagiellonii, ale też w reprezentacji Polski, który niejednokrotnie przekazywał nam właśnie z piłki z autografami rękawice na rzecz potrzebujących. Kolejna taka osoba z świata dużej piłki to jest obecny sędzia ekstraklasowy Sebastian Mucha, który nie dość, że pomógł nam opracować pierwszy statut, to przez moment był zawodnikiem, a nawet chwil trenerem. No nie tak o odległe czasy. Nie ma co ukrywać, ta Pychowianka jest dość mocno związana kibicowsko z krakowską Wisłą. Gdy Wiśle groził upadek, zebraliśmy się we własnym gronie, prawda, zrobiliśmy składkę, kto ile ma, by tą naszą kochaną Wisłę ratować. Płaciliśmy to pod szyldem Pychowianki. Nie czekaliśmy długo na odzew Jarka Królewskiego, który gdy my nie mieliśmy pieniędzy na wynajem boiska, na działalność, podarował nam kwotę 1906 zł. To samo uczynił właściciel Wieczystej. Sponsor Wieczystej Wojtek Kwiecień. Jako że z Wieczystą rywalizowaliśmy w lidze, niestety no Wieczysta awansowała mnie, ale i tak chcemy tym osobom bardzo, bardzo podziękować.
6: Nazywam się Łukasz Góral. Jestem aktualnie prezesem klubu od ponad 9 lat.
3: Może zadam panu to samo pytanie na początku. Czym jest Pychowianka?
6: Pychowianka, ciężko tak jednoznacznie określić, ale to jest dla niektórych, tak jak dla naszego kierownika, to jest praktycznie całe życie. Dla tutaj kolegi Andrzeja myślę, że to jest po prostu klub osiedlowy i również duża część życia jego. Dla mnie od tych lat, od kiedy zostałem prezesem, również jest częścią, dużą częścią mojego życia. Na początku po prostu była klubem, w którym zacząłem grać w seniorach, w dorosłej piłce amatorskiej.
3: Piłka amatorska. Pychowianka była najwyżej na jakim szczeblu rozgrywkowym?
6: A klasa, tak jak obecnie.
3: Jak wygląda prowadzenie takiego klubu, który jest między B a A klasą? Czy wiąże się to z... Jak wygląda to po prostu tej strony organizacyjnej? Zwłaszcza, że kiedy no, mamy tutaj tak ciężką sytuację jak u państwa, że nie ma tak naprawdę sprawy siedziby.
6: W tym momencie najważniejsi są nasi zawodnicy, którzy dopłacają tak naprawdę. Każdy członek naszego stowarzyszenia płaci składkę członkowską, także każdy zawodnik, który może ma możliwość grać u nas, również płaci, tak?
3: No właśnie, a kto gra?
6: Jeszcze parę lat temu większość osób było z Pychowic lokalnie. Po pewnym czasie gdzieś to te osoby, wiadomo, pozakładały rodziny, przestawały grać w piłkę. Wtedy zaczęliśmy szukać przez ogłoszenia w internecie nowych osób, które chciałyby zasilić klub. Najczęściej to są osoby, które przyjeżdżają do Krakowa, gdzieś wcześniej grały w jakichś ligach z dala od Krakowa, tak? No i myślę, że z tęsknoty do gry w piłkę, po prostu szukając klubu, zgłaszały się do nas. U nas zawsze panowała super atmosfera, więc gdzieś te osoby, które były na treningu, zostawały, tak?
3: Jak państwo często trenują?
6: Treningi mamy 2 razy w tygodniu. Mamy profesjonalnego trenera, który ma licencję UEFA, czyli dość prawie najwyższą. Także treningi naprawdę są profesjonalne. Na porządnym boisku Błonia Sport przy 3 maja, obok Cichego Kącika. Także warunki do treningu są super. Trenujemy wieczorem, tak żeby każdy mógł to zrobić po pracy, przy oświetleniu. Myślę, że te 2 treningi na ten poziom rozgrywkowy są jak najbardziej wystarczające.
3: Gdzie będzie Pychowianka za 5 lat?
6: Wie pan co, ciężko powiedzieć mi w tym momencie. To zależy od całej naszej organizacji. Od obecnych zawodników, od tego, kto do nas może przyjdzie. Dużo też zależy od tego, czy dalej będziemy po prostu bezdomni, czy w końcu gdzieś uda się w jakiś sposób, nie wiem, czy poprzez miasto, może prezydenta miasta, pana Miszalskiego, jednak jakieś tereny zdobyć, gdzie wówczas no, otwierają się nowe możliwości. Przede wszystkim kierunek rozwoju młodzieży, tak? Zawsze marzyliśmy o tym, żeby prowadzić też grupy juniorskie, młodzieżowe, ale to już się wiąże właśnie raczej ze swoimi terenami. W tym momencie gramy na boisku UJ-u. Dzięki gościnności UJ-u, wiadomo, tam to też kosztuje, ale to boisko jest udostępniane w ograniczonym czasie, tak? Oprócz nas grają też inne drużyny, więc nie mamy jakby możliwości zawiązać tam szkółki.
3: Czyli co, marzenie na najbliższe 5 lat, spróbować wreszcie znaleźć dom?
6: Tak, to jest marzenie, myślę, wszystkich związanych z Pychowianką.
2: Z przedstawicielami Pychowianki rozmawiał nasz reporter Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dach, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.